duży kapotnia, czy na gantregucie Kampry tu mam bać festa, nie? Wszędzie jest, że ju Kampry tu mi mył prek me hife. Ja Kampry tu, a ty nie, że ta jabłkór prek me hife, a rytimi się i bądź li kuros.